0: Śląska, Śląsk.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

0: Away, niektórych tak właśnie boli.
1: Jadziola, ale masz jakiś pozytyw? Bo szukamy dzisiaj pozytywów.
2: Mhm. Dobrze, że się znajówka skończyła.
3: Na zdrowie.
2: Trzeba było przyjść do pracy.
4: Super. Ura. Tęskniła po prostu.
1: A kama kicha na kielicha z kawą.
2: Poranne prasowanie.
0: O czym pomyślałeś, jak kichałaś?
4: Jak to o czym? O kolejnej majówce.
1: W przyszłym roku to jeszcze nic, za dwa też nie, ale za trzy lata majówka będzie sobota, niedziela, poniedziałek pierwszy, wtorek do pracy.
0: Już sprawdziłeś to?
1: Środa też.
2: Rezerwuję.
0: Drugi! I Wiktor w pracy, no dobrze.
2: A ja przyjdę do pracy.
4: O, na ciebie to zawsze można liczyć.
2: Tak.
4: Zresztą tak samo jak na panią Karolinę Pajączkowską, bo ona bierze udział w programie Królowe Przetrwania.
1: Przedziwna to jest postać.
0: Która to już edycja, bo ja nie wiem, sezon?
1: Trzecia, chyba czwarta.
4: Słuchaj, którakolwiek by nie była.
0: Co tam się dzieje? No i to tam.
4: Guilty pleasure nas wszystkich. No i pani Karolina uderza w produkcję tego programu, bo większość dziewczyn była podobno non-stop pod wpływem alkoholu.
1: Ona tak powiedziała, tak. Ona tak twierdzi.
2: No. To już wiemy, skąd nazwa programu Królowe Przetrwania.
0: Ale ja w majówkę byłem nad morzem, to tam
4: Dlaczego
0: dużo było.
4: Ci się z majówką tak?
0: Bo sporo widziałem tam takich królów.
2: Królowych życia.
0: Oj,
2: widziałeś?
0: Bardzo.
1: Tak. Słuchajcie, to przeskakujemy na inny kanał. Jesteśmy teraz w Polsacie. Tam jest Bagi, to jest influencer, który był sprawdzany w roli prowadzącego Tańca z Gwiazdami.
4: On wygrał kryształową kulę, później się pojawił w odcinku specjalnym, takim dla influencerów.
1: Dali mu mikrofon i podobno sobie nieźle radził.
0: Młody, perspektywiczny, tak.
1: I teraz Edward Miszczak, czyli szef Polsatu aktualnie, wysyła do niego SMS-y. I Bagi zrobił screena tego SMS-a i wrzucił do internetu.
4: Napisał do niego: zapisz się do logopedy, proszę.
0: To jest dobre, rzeczywiście, nawet numer telefonu był do tego logopedy.
1: Tak jest. Jadzia, gdybyś była złośliwa i byś była Bagim, to co byś odpisała Miszczakowi?
2: Zapisz się do dietetyka.
5: Prasowanie tylko w Radiu
0: SK. Nie, to nie było śmieszne.
2: Absolutnie.
0: Dziękujemy bardzo, no. Tańczymy dalej oczywiście.
4: Ja coś czuję, że w tym Polsacie to jednak kariery nie zrobię. Dzięki wam, naprawdę.

0: 6.30 prawie, Janki, słyszysz?
1: Proszę?
0: 6.30 prawie!
1: Ale byłem rzeczywiście taka, że mówię, żebym dbał o swoje uszka, trochę ciszej słuchał, ale jest okej.
2: Okay. My mamy dla ciebie ksywkę nową. Tak? No. Jesteś polskim Van Gogiem polskiej radiofonii.
1: To o tym nie będzie w newsach.
0: O tym, że niełatwo być trenerem w polskiej ekstraklasie. Szczegóły za chwilę.

0: Reklama.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: Wyglądać dobrze to prostsze niż myślisz. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz styl na każdą okazję. Od codziennych zestawów po eleganckie marynarki, Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry, Centrum Handlowe S1 oraz Zawiercie, Brama Jury. Odwiedź nas i sprawdź sam.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
3: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
4: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
3: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
4: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
3: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
10: Znów będzie bardzo ciepło, temperatura na Górnym Śląsku w Zagłębiu wyniesie dziś 27 stopni, dużo słońca, brak opadów, a na drogach coraz większy ruch samochodowy. Powoli się zaczyna poranny szczyt komunikacyjny. Między innymi na autostradzie A4 hamowanie przy bramkach w Mysłowicach w kierunku Katowic. Coraz więcej samochodów na drodze 79 na granicy Jaworzna-Sosnowca i na trasie S86. Szerokości spokojnej jazdy do celu.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 33-letni sternik usłyszał zarzuty, to po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły dwie osoby. Więcej o tym w SK News już za pół godziny. Obecność amerykańskich wojsk w Europie i kwestie bezpieczeństwa. O tym telefonicznie rozmawiali prezydent Polski i Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi opuścił więzienie we wtorek. Wczoraj odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Amerykanie

0: Mogą statkom w ciśnienie Ormus. Od dziś rusza operacja Projekt Wolność. Chodzi o bezpieczny tranzyt jednostek handlowych. To jeden z kluczowych szlaków na świecie. Wojsko USA będzie koordynować ruch statków bez zapewnienia wojskowej eskorty.
1: SK Sport News.
0: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia. Jannik Sinner najlepszy w Madrycie. Lider światowego rankingu wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksem Zverevem. Włoch jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu ranki 1000.
2: Jankes,
3: Kama
4: i Wiktor.
5: Dzień dobry, witamy w komplecie po majówce. Poniedziałek, 4 maja.
6: Cały czas szukamy pozytywów tego, że już jest po majówce.
7: Jadę nad morze do pracy. Na całe szczęście będzie słaba pogoda. Także 2-1 pozytywa.
5: Dzisiaj jeszcze ładnie.
6: No, nie spali się, nie będzie go skóra bolała.
5: Wszystko dobrze, no.
6: Bardzo dobrze. Będzie padać.
5: Ja wczoraj wracałem z majówki, byłem nad morzem, gdzieś tam się pokręciłem, ale się fajnie wracało w korkach.
6: Jacie. No, w korkach nie będzie stał, bo po majówce jedzie.
5: No, to jest Polska.

0: Tak, to Sobel. Kochasz? 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Tymczasem za nami pierwsze wielkie wolne w tym roku, połączone z ciepełkiem. Więc mamy dla was przegląd tego, kto co gdzie robił na majówkę.
2: Na przykład Małgosia Rozenek wybrała słoneczną Rivierę.
1: Na przykład Sandra Kubicka była na luksusowej Marbei.
2: A Wersow postawiła na tradycyjnego grilla.
0: A Michał Koterski, zresztą tutaj dzisiaj o superach z przodu na pierwszej stronie, Koterski w Trójmieście, w Sopocie.
1: Lecimy dalej, bo Dota na przykład, nie wiem czy widzieliście, zachwyciła cały Kraków i całą Polskę, bo przebrała się za flagę i w biało-czerwonej pelerynie zaśpiewała nasz hymn.
0: Ja właśnie to widziałem, to naprawdę była ona, tak?
1: Tak, tak.
2: No, ale flaga Dota.
1: Ładnie. W ogóle Dota ostatnio punktuje, naprawdę.
2: No, natomiast para prezydencka, czyli Karol i Marta Nawroccy, reprezentowali kraj podczas oficjalnych obchodów Dnia Flagi.
0: Ale bardzo dobrze, ktoś musi pilnować flagi, gdy reszta narodu pilnowała karkówki. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?
3: Esko.

0: Kama gotowa, wyrywa się już do mikrofonu i bardzo dobrze.
1: Happy birthday to you, Anka, Anka.
2: Eska, budzisz. Czysty głos, takie gardło przepukane karkówką.
3: Cześć Aniu, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Słuchaj, my tutaj z samego rana robimy ci niespodziankę, bo podobno dzisiaj, 4 maja, kończysz 40 lat.
2: O, cię kręcę!
0: Czy świętowałaś już w majówkę, czy zostawiłaś sobie na dzisiaj?
4: Tak, tak, świętowaliśmy w piątek.
3: Sobotę, niedzielę i w poniedziałek!
4: Można tak powiedzieć.
2: Wyjątkowo świeżo i pachnąco, jak na 3 dni świętowania,
3: jak
2: naprawdę.
3: Jak ta karkówka z grilla.
0: Co byś chciała dostać, jeśli ty znajomi teraz słuchają i pomyślą, o, dowiemy się, co byś chciała dostać od nich?
4: Ja już od znajomych dostałam to, co chciałam, czyli byli ze mną podczas imprezy do rana, także ja już dostałam wszystko.
3: No, jeśli razem stworzyliście wspomnienia.
2: Jak następnym razem będziecie czekali na prezenty ode mnie, to pamiętajcie, przyjaźń się liczy.
0: I zdrowie.
2: Tak jest.
0: I bardzo dobrze. Tak jest.
3: Ale faktem, ty dostałaś niesamowity prezent 37 lat temu i ten prezent tak trwa obok ciebie. Chodzi mi o Monikę, twoją przyjaciółkę.
2: Podobno 3 lata miały jak się poznałyście w przedszkolu.
3: Podobno do podstawówki chodziłyście, gimnazjum, do końca liceum. Mężowie się przyjaźnią, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią, matko
2: jedyna.
3: To
2: prawda?
4: Tak, zgadza się. Poznałyśmy się w przedszkolu i tak trwamy w tej przyjaźni do dzisiejszego dnia i pewnie do końca życia.
2: Podobno na tym nagraniu słychać wasze głosy.
0: Tak, tak! I ta manga
2: tak,
0: z przodu!
2: Tak,
3: Aniu, to gdybyśmy się mieli Moniki zapytać, jaka jest najbardziej wstydliwa, żenująca sytuacja, jaka się wydarzyła między wami, to co by nam powiedziała?
4: Oj, to już lepiej niech zostanie naszą tajemnicą.
2: Co się działo przy zupie mlecznej, zostaje przy zupie mlecznej.
0: Mamy dla ciebie coś fajnego na kolorowe kredki, oczywiście.
2: Urodzinowa stówka.
3: I oczywiście najlepsze życzenia od Moniki i od nas wszystkich. Niech te następne 40 lat będzie równie owocne, co te poprzednie.
2: A teraz zapraszamy na leżakowanie.
4: Radio. Dziękuję bardzo.

0: Siódma za chwilę, newsy od Pauliny. My też mamy newsa, bo matury dzisiaj wystartowały. Zaraz wystartują.
1: Wystartują, zbudą się powolutku, no. Nie jemy za dużo, nie jemy za dużo, żeby po niej nie chodzić za często.
0: Słuchajcie, to jest hit. Oskar Pietuszewski, ten, który zadziwił świat, nasz polski młody piłkarz.
2: 17-latek.
0: FC Porto.
1: On też chyba maturzystą jest, prawda?
0: Mama do niego zadzwoniła, że musi przestać grać w piłkę na parę dni, bo matura jest do napisania i rzeczywiście dzisiaj zaczyna w Polsce matury,
1: no. No to zapraszamy i trzymamy kciuki, oczywiście, oby dobrze strzelał.
2: Możesz zarabiać za granicą mnóstwo, ale jak mama dzwoni i mówi matura, to przyjeżdża. Jankes, Kama i Wiktor.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix

0: Ambulanse są już pełnoprawnymi jednostkami ratownictwa medycznego. To dzięki zmianom ustawowym w województwie śląskim są 3 motocykle ratunkowe w Sosnowcu, Katowicach i Bielsku-Białej.
1: Dzięki temu uzupełnieniu systemu motoambulanse będą w stanie dotrzeć do potrzebujących pacjentów szybciej, zwłaszcza w warunkach zatłoczonych miast.
0: Mówił wojewoda śląski Marek Wójcik.
2: Kama i Wiktor. W radiu.
3: Tatuś wrócił, Jankes z nami znowu.
4: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
5: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy.
3: Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
6: Siemanko, Elska. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
5: To co, po kropelce i do domu.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku. Dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
0: No. Medium rare.
2: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
0: Lubisz sobie pojeździć
2: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego. No,
0: Miłość jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
2: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała, żeby zrobił. Jak tam twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
2: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.
1: Ale tylko w niektórych prawdopodobnie. No,
0: okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
1: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
0: O nie!
2: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
0: Halo, sztuczna inteligencjo.
1: Proszę?
3: Wy w radiu jesteście tak chorzy na głowę, że wam nic nie pomoże.
1: Muzyka, dziękujemy.

0: Poranna zabawa, 25 minut po siódmej.
1: 2 miliony, to dużo czy mało?
2: No dużo!
1: A 2 miliony ludzików na jednym koncercie?
0: To jeszcze więcej.
3: 2 miliony ludzi?
1: Za momencik o tym w newsach będzie, o tym, że Shakira zebrała wczoraj 2 miliony ludzi na jednym koncercie.
2: A no wczoraj tyle osób było na plaży, też w Sopocie widziałem.
0: Jakby Zenek zrobił, też by tyle przyszło. Yeah.

0: nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski? W Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harego Stylesa w Amsterdamie.
0: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej.
7: W weekendzie majowym dużo osób zebrało się do pracy, to widać po drogach naszego regionu, które przyjęły już sporo samochodów i z każdą kolejną minutą tych aut jest coraz więcej, między innymi na autostradzie A4, między Mysłowicami a Katowicami, na drodze 79, na granicy Jaworzna-Sosnowca sporo samochodów, chociaż brak ogromnego korka na szczęście, na trasie S86. Dziś znów bardzo ciepło, żar poleje się z nieba do 27 stopni.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dom.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w ciśnienie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kutymi. Służby sprawdzają, czy oba zdarzenia są powiązane. Shakira przyszła do historii. Darmowy koncert na plaży Copacabana zgromadził około 2 milionów osób. To jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Występ był częścią strategii Rio de Janeiro, by przyciągnąć turystów, a wpływy dla miasta mogą sięgnąć nawet 155 milionów dolarów.
0: SK Sport News.
8: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. A z mistrzostwa Włoch może już się cieszyć Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. Zieliński w wygranym wczoraj meczu zaliczył asystę.
9: Jan,
10: i Wiktor
9: w Radiu SK.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze po majówce, w poniedziałek 4 maja. Hej, maturzyści!
12: Jeżeli niektórym jest tak ciężko po tej majówce, to szukamy jakichś pozytywów.
13: Hej, Eska, a ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mają tak samo jak ja, którzy dzisiaj idą do pracy odpocząć po majówce. Pozdrawiam.
14: Co to za robota, ja bym chciała.
11: Ciekawe, no.
14: I dlaczego nas tam nie ma?
12: Do roboty też wrócił po majówce Kamil Nosel, zaraz będzie wkręcał.

0: Pozdrowicie wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać.
0: No ale masz dzień w gazetach, zobacz, wszędzie jesteśmy. No,
2: super,
0: no wszędzie
2: super.
1: O tym mówią.
2: Tam jest nawet
1: Bazie,
2: Woryna pędził jak maszyna. Tak, lubię te takie nieskomplikowane tytuły.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radio jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
1: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
1: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
1: O, tak. No, skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... do Kamy.
1: To? Jesteś taka mocna, to proszę. No. Co za chwilę zagra
0: proszę
1: Radio
0: bardzo.
1: SK? No,
2: proszę. Nie wiem, zaskocz mnie.
1: Reklamę.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: I po reklamie.

0: kręcenie. A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
1: Na przykład będzie głośniej huczeć. Albo proszę pani, zobaczy pani w garażu, że nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
2: Nie, dla mnie no to jest to, co teraz o czym wy w ogóle mówimy? Ja wyjdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
1: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i posprawi.
2: Nie ma szans, jakie dokręcenia, o czym my rozmawiamy?
1: Dobrze, do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
3: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Ach, ten nosel. Kiedyś się w końcu zobaczycie, no.
3: Kiedyś się dokręci.
5: Dokręci się właśnie.
7: Ale jego rada to jest uniwersalna rada każdego mechanika. Jeździć, obserwować. Ja się

0: Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiam oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka polskiego. Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki i tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dacie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to uwaga, łapcie streszczenie.
3: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
0: No i wszystko jasne. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: Spore ruchy samochodowe teraz między innymi na drodze 81 w Katowicach, na drodze 86 także w Kato i przed estakadą w kierunku centrum Katowic wyhamujecie na drogowej trasie średnicowej. Wzmożony ruch na trasie S86 i na 79 w Mysłowicach i Sosnowcu. Dziś znów będzie bardzo ciepło, do 27 stopni. Mały upał, pamiętajcie, żeby pić dużo wody. Teraz SK News.
7: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła 8. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutów w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
10: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe. Całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
9: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
12: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
13: Szczerze w ogóle?
11: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
14: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
15: Na pewno nie chcę dziadów.
16: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
11: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
9: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
17: SK Śląsk News.
8: Chorzów pyta nadzór budowlany o wpuszczenie ruchu pod estakadę. To przywróciłoby komunikację pieszą i samochodową między północną a centralną i południową częścią miasta. Kajakiem przez Śląskie to jeden z pomysłów na zagospodarowanie takiego słonecznego dnia.
18: Te szlaki kajakowe to Warta, Kanał Gliwicki, Kłodnica, Mała Panew, Pilica z Krztynią.
8: Wymieniała Agnieszka Sikorska, dyrektorka Śląskiej Organizacji Turystycznej. Łącznie na rzekach województwa śląskiego mamy 12 szlaków kajakowych.
19: Jankes.
20: Jankes.
19: I Wiktor.
20: Wiktor.
21: Dzień dobry, powtórzę to, jesteśmy w komplecie!
22: No i to jest zdecydowanie wielki super pozytyw. A super, jeżeli super my od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to w

0: Kamil Nosel się pojawił, dzień dobry.
1: Dzień dobry, czekaliście, tęskniliście?
2: Ja najbardziej.
3: Janek, on powiedział, że nie.
2: A Kama się wstrzymała od głosu.
1: Przyznaj to, Kama, powiedz.
2: Słuchajcie, dobrze, słuchajcie, po majówce, po majówce przynosimy, ale tam też jest fajnie, jeśli chodzi o wakacje.
1: Włochy.
2: Włochy, Italii, cudownie, Italo Disco.
4: Pojechałabym.
2: W jednym z miast włoskich nakazano sprzątać po pieskach. Ale
4: no
2: nie, chodzi
4: norma,
2: o, nie chodzi o kubkę.
4: Okej.
1: Co jeszcze czas... można sprzątać po pieskach?
2: No siusiu, serio, naprawdę.
4: Ale jak?
2: Pomiędzy 20 maja a 31 października właściciele piesków muszą nosić ze sobą butelkę z wodą. Ja już to kiedyś tam widziałem nawet, rzeczywiście. Butelka z wodą, no i takie spryskiwacze, bo po prostu mieści trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało... polane.
1: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
2: Trochę tak, albo gdzieś tam siuśnie sobie, czy okay. na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
4: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
1: No chyba nie psy.
5: Jak

0: Lego. Lego.
1: 2 miliony. No chciałbym mieć dla was, ale tu chodzi o liczbę ludzi, którzy w weekend pojawili się na słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro i oglądali koncert Shakiry za darmo, czego chyba najbardziej zazdroszczę. Wielki koncert, który przeszedł do historii, zresztą Copacabana, Rio de Janeiro, i Brazylia rzeczywiście słyną z tych wielkich koncertów i Shakira dołączyła do takich gwiazd jak Madonna na przykład, która również na tej plaży dawała darmowy koncert. My wróćmy do kraju, jak słychać, ja jeszcze zaspany trochę po majówce, mimo że już 19 minut po 9. W sumie to możemy się trochę jednym z hitów Shakiry inspirować, żeby się trochę dobudzić, kiedy zaczynamy pracę po majówce. Bo wiadomo, że nic tak nas nie pobudzi jak kawa, a dzisiaj od rana to wyjątkowo musi być...
2: Siekiera, siekiera!
1: Siekiera, siekiera, czyli całkiem mocna. To ja idę po kawę i za chwilę wracam z hitem numer 1 z gorącej 20. Fever Dream, Alex Warren będzie.
3: Autopromocja.
4: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
5: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powróci.
6: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
6: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
4: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
6: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

0: i Benny Hertz, za kilka chwil tak na feed, Damiano Dawid i Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon. Tu Hanczak, tu Radio SK, tak wam gramy na złagodzenie tego majowego, ale jednak poniedziałku. I to jeszcze po majówce, nie wiem czy już zdążyliście się zdenerwować, zestresować, wkurzyć na przykład jakimiś mailami, albo użeraniem się z ciężkimi klientami, albo tym, że macie do wykonania mnóstwo pracy fizycznej w upale. Pomyślcie o tym wszystkim, ale potem pomyślcie, że mogłoby być gorzej, bo właśnie teraz moglibyście siedzieć i pisać maturę z polskiego.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
3: I twój znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: I po reklamie.

0: 4 minuty zostały do 10, to Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście. Wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag & Bone Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
8: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
7: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdobrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
20: Wiosna to idealny czas na remonty nie tylko w domu, ale również na drogach. I takowe mamy w naszym regionie, między innymi na S1 na wysokości Mysłowic w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dodam, że tak będzie przez kilka najbliższych dni, czyli drogowcy będą się przesuwać między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą właśnie po S1. Trochę dziurawej, wiem, bo jeżdżę. Dziś do 27 stopni, bardzo gorąco, po południu brak opadów.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
18: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
21: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawca nocnego ataku w Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania, wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy. Poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rotkowski.
22: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło.
21: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
23: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
24: Stres, bo się trochę spóźniłam. Ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna.
23: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
21: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców.
25: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
26: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
21: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnienie Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
27: SK Śląsk. Sport.
20: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Festiwal bramek na Nowej Bukowej. Wczoraj GKS Katowice ograł Termalikę 5-1, pieczętując tym samym spadek drużyny z Niecieczy z Ligi.

0: a jednocześnie samemu realnie włączając się do walki o europejskie puchary. A jak już pewnie wiecie, w Zabrzu trwa feta, to potem jak Górnik pokonał Raków Częstochowa 2-0 w finale Pucharu Polski, to trofeum zdobył po raz pierwszy od 1972 roku. Zdjęcia z meczu mamy na sk.pl.
1: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry. Na czasie. 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Dabadi to Eiffel 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę trzeba 30%, więc możemy też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: No, jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Sorry, back to friends za chwilę.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: I po reklamie.
9: SK.

0: miło mi poinformować o awansach w poniedziałek o poranku. To Pink, Just Like a Pill na antenie Radia SK. No dobra, to nie będą awanse w Radiu SK, to będą awanse w sporcie, a konkretnie w rankingu WTA, czyli zajmiemy się teraz tenisem. Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce, więc znowu jest na podium, jeśli chodzi o ten ranking, ale też dobre wiadomości dla fanów Huberta Hurkacza, bo on wśród mężczyzn zaliczył awans aż o 10 miejsc. I w sumie ja wam też życzę, żebyście byli jak tenisiści nasi słynni, no i w maju jakieś awanse zaliczyli. I żeby wam się zgadzało, no może niekoniecznie na korcie, ale na koncie. Radio
1: SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wyglądać dobrze to prostsze niż myślisz. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz styl na każdą okazję. Od codziennych zestawów po eleganckie marynarki, Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry, Centrum Handlowe S1 oraz Zawiercie, Brama Jury. Odwiedź nas i sprawdź sam.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
6: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie. Jaska.

0: I za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Proszę, jestem.
2: Jak twoje
1: emocje? Ale niech
2: emocje?
1: Mnie ktoś uszczypnie po prostu.
3: No obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Estce oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Estce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy o Harrym Stylesie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: Reklama.
6: Wow, pani burnejka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza Start Lublin 6 maja 19 hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
10: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
2: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
3: Sformowanie Gen Z.
4: Pokolenie młodych.
5: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
2: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
6: No można się zakochać, nie?
7: Nie, no tak.
1: SK Reakcje.
2: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
1: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
2: Hanczak, zapraszam.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
14: Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej. Przez ponad 2 tygodnie centrum Katowice czekają poważne utrudnienia komunikacyjne. Dziś ruszył remont torowiska w rejonie rynku. Zawieszonych jest kilka linii tramwajowych, a pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Bardzo ciepło jest, gorąco będzie, do 27 stopni po południu. Z tego co widzę, brak opadów deszczu nie tylko dziś, ale również jutro. Teraz SK News.
15: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Program SAFE coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania 2 umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
18: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
17: Mówi Tomasz Markowski z policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. To służba na wielu frontach. Ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
19: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
17: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
1: SK Śląsk News.
14: Sztuka przez duże S zagościła w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie. Pacjenci oddziału psychiatrycznego biorą udział w zajęciach ze studentami ASP w Katowicach. Uczestnicy zajęć tworzą wspólne, wyjątkowe dzieło.
20: Tego typu instytucje jak szpital są znakomitą przestrzenią do tworzenia projektów arteterapeutycznych.
14: Mówiła profesor Jolanta Jarząb z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Tylko w ramach oddziału dziennego chorzowskiego szpitala uruchomione zostały już 3 grupy terapeutyczne zapewniające pomoc dla ponad 40 pacjentów.
2: dwie minuty po 11, czy to jest już ten moment, kiedy myślicie o grillowaniu? To znaczy na przykład o ugrillowaniu własnego szefa, który już was zdenerwował. Albo tych spotkań, które mogłyby być mailem. Na to wszystko mam trochę hitów na czasie, żeby was trochę odsucić. I poprawić nastrój. Michał Hanczak, witajcie.

0: Słuchacie Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w SK, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No jest dłużej niż dwa dni potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sarah James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował Mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski, no nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja.
2: Światowa supergwiazda,
3: laureat Grammy,
2: ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
2: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie.

0: Apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi Apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość w Esce.

Mam nadzieję, że u was dzisiaj jest a nie The Rasmus in the Shadows na antenie Radia SK. Hit zawsze na czasie. My w poniedziałek nie próżnujemy, dajemy z siebie 100%, nie tylko jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej. Już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają.

0: Mr. Know It All to nowość od Teddy'ego Swimsa w Radiu SK, a tymczasem Miss Kasia Węsierska już pojawiła się w studiu.
1: Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż
1: tak
0: nie wiem, czy to jest komplement.
1: Zapędzała.
0: To zależy, jak

0: Jerska już pojawiła się w studiu.
1: Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż
1: tak
0: nie wiem, czy to jest komplement.
1: Nie
0: to zależy, jak

0: Wracam jutro rano. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza Start Lublin 6 maja 19 hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
8: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
15: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
16: Sformułowanie Gen Z.
17: Pokolenie młodych.
18: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
15: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
19: No można się zakochać, nie? Nie, no
14: tak. SK Reakcje.
15: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
14: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
0: Hanczak, zapraszam.
2: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
0: Przez kilka najbliższych dni drogowcy będą naprawiać ubytki, łatać dziury na S1 między Mysłowicami a Dąbrową Górniczą, czyli właśnie w tych dwóch miastach, ale też na wysokości Sosnowca spodziewajcie się utrudnień. Aktualnie drogowcy zajmują pas w Mysłowicach w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dziś w Katowicach, Tychach, Mikołowie nie ma szans na pad deszczu. Do końca dnia dużo słońca i ciepło, nawet bardzo ciepło, do 27 stopni.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
17: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
20: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
17: Zaznacza

0: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, CKE, nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włocławku. W szpitalu są i napastnik, i jego ofiara. Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
1: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
0: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
2: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
0: Ocenia trener Jan Ząbik. Żużlowego anioła można znaleźć przed motoareną.
3: SK Śląsk News.
4: Za nami majówka. Na grillowych rusztach Polaków królowały w tym roku karkówki, kiełbasy czy szaszłyki. Tego rodzaju menu może prowadzić do problemów gastrycznych i przejedzenia. Jak nie czuć się źle po grillowaniu?
5: Musimy zadbać o to, że to, co grillujemy, powinno być dobrej jakości, że może grill nie powinien polegać na samym mięsie. Musimy zwrócić uwagę na to, na co przede wszystkim chorujemy, też żeby dostosować to, co jemy, do potrzeb.
4: Radził dr Paweł Banaś, internista ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
6: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00 są Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: On the floor, Jennifer Lopez, Pitbull w Radiu SK. Co mogłoby trwać w nieskończoność? Pytanie było proste, to i odpowiedź jest tak naprawdę prosta, prawda, Viola?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Czy szefowie słyszeli? Może w razie czego?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Zapisać, zapamiętać, wykonać. Radio
2: SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda. Laureat Grammy.

0: nieskończoność, to powinna trwać wypłata na koncie.
1: Zapisać, zapamiętać, wykonać.
2: Radio SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda. Laureat Grammy.

0: nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
0: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harego.
1: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harego Stylesa w Amsterdamie.
0: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: w zależności od tego, jak zareagowaliście na ten hit, Narcotic Trance, I Like It, będę wiedziała, ile macie lat. Jak ktoś przestępował z nogi na nogę, to prawdopodobnie tańczyliśmy do tego kawałka kiedyś na dyskotece szkolnej. Jeżeli ktoś uznał, że słyszę pierwszy raz, ale fajnie, to będzie się dopiero na tych dyskotekach tańczyć. Może nie do tego, ale jednak będzie się. 25 minut do 14, 25 minut do obiadu dla niektórych, 25 minut do spotkania, które mogłoby być mailem i 25 minut do tego, żeby zrobić sobie przerwę. W którymkolwiek miejscu nie jesteście, na pewno jest dobrze, a będzie lepiej. Oskar Cyms, co noc, za chwilę Wesce.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na esk.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: I po reklamie.
1: Eska.

0: Tylko spokój może nas uratować. O to właśnie chodziło w tym kawałku. BTS i Swim za nami w Radiu SK. Przed nami po 14 kolejne hity i mam nadzieję dużo spokoju. Więcej niż mieliście rano. A jak nie mieliście, to sobie ten spokój sami zorganizujcie. Czasami jedno spojrzenie wymowne naprawdę pomaga. Po 14 między innymi DGO and the Beginning, a także Kungs pojawi się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media
6: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza Start Lublin 6 maja 19 hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
7: Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na SK.pl i sprawdź. Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
3: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
4: Sformowanie Gen Z.
5: Pokolenie młodych.
6: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
3: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
7: No można się zakochać, nie? Nie, no
3: tak. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowi Górniczej.
15: Natalia Czarnuch, cześć. Witajcie ponownie. Kierowcy, dajcie głośniej. Dwie ciężarówki zderzyły się ze sobą na trasie S1 w Mysłowicach na wysokości dzielnicy Kosztowy. Droga w kierunku węzła na A4 w kierunku Dąbrowy Górniczej jest całkowicie zablokowana. Jedna z ciężarówek się zapaliła. Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby ratunkowe. Wybierzcie jakieś objazdy, bo korek tam coraz bardziej się powiększa. Przypomnę raz jeszcze, trasa S1 w Mysłowicach w dzielnicy Kosztowy zablokowana w kierunku wylotówki na A4 w kierunku Dąbrowy Górniczej.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat, zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy premier. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erywaniu.
17: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
16: Premier zapowiedział jednocześnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
18: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
16: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
19: Wpada w ucho. Coś nowego.
20: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
16: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
21: SK Śląsk News.
15: Wśród gmin rośnie zainteresowanie na pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż hal namiotowych oraz magazynowych. To pomoc nie tylko w czasie wojny, mówi Bartłomiej Benisz, prezes Arbena z Katowic.
22: Po wodzie, susze, gdzie są potrzebne chociażby zapasy wody, konserw żywnościowych, agregaty prądotwórcze.
15: I tutaj przenośne magazyny są potrzebne do ich przechowywania. Gminy mogą otrzymać pieniądze na ich zakup. Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej, od dziś tramwaje nie pojadą między Rynkiem a Rondem w Katowicach. Powodem remonty.
23: 2:14. Dzisiaj wiem, że czas może mieć znaczenie. Każda minuta przybliża was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj. Czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy, to już teraz będzie też Taylor Swift, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

całym naszym życiem. Taylor Swift, Elizabeth Taylor za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też.

0: bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef. I to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też. Jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi. Nienawidzi. Zdecyduje się na taką tezę. ZUS.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Wyglądać dobrze to prostsze niż myślisz. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz styl na każdą okazję. Od codziennych zestawów po eleganckie marynarki, Dąbrowa Górnicza i Tarnowskie Góry, Centrum Handlowe S1 oraz Zawiercie, Brama Jury. Odwiedź nas i sprawdź sam.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: I po reklamie.

0: Easy Umbrella w Radiu SK, 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.

0: Nowość od niego, czyli Sombre i Potential, tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą. To w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pilowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
15: Natalia Czarnuch, witam się z Wami ponownie i od razu przekazuję najświeższe informacje dla kierowców. Zablokowana droga S1 na wysokości Mysłowic w kierunku Pyrzowic. Doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych.

0: z których jeden się zapalił. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Cały czas trwają działania służby, a policja wyznaczyła objazd przez węzeł Lędziny. Przypomnę, S1 w Mysłowicach zablokowana.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
4: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
3: Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
5: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
3: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
6: Raczej pozytywnie. Panie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
3: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
7: SK Śląsk News.
0: 48 milionów złotych przeznaczy Ministerstwo Sprawiedliwości na stworzenie sieci ośrodków dla dzieci, które doświadczyły przemocy, a tej niestety jest wciąż bardzo dużo.
8: 66% dzieci doświadczyło przemocy ze strony rówieśników, 32% doznało krzywdy ze strony osoby bliskiej, czyli z najbliższego otoczenia dziecka, a 26% młodych ludzi padło ofiarą wykorzystania seksualnego.
0: Mówiła psychoterapeutka Aleksandra Stawecka-Kunkel z Centrum Pomocy Dzieciom Moc Wsparcia w Sosnowcu. A więcej informacji ze Śląska i Zagłębia na sk.pl.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK! Tu SK, 2 minuty po 15. Jonathan, PZ i Liwka obejmują nas swoim hitem Obejmuje Noce, później Thomas Gray, Dua Lipa i Ruel. No i my oczywiście będziemy z wami przez to całe popołudnie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruella. Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry. Pięknie witamy. Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. No właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: Mhm. W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
0: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
1: Tak.
0: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
1: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka piękna pogoda.
0: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą. Nas, wszystkich w Polsce. Całą resztę pracującą. 6644023 02, tu SMS-owo.
1: Albo głosóweczki na eskowym Messengerze.
0: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji.

Moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zapraszamy.

ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zapraszamy.

0: KFC.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których, tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem, jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, w głosówkach na eskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Kochani moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. Na dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu SK są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć okno, oczy, włączyć głośno muzę i majóweczkę.

0: To też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wracam właśnie odebrać dziecko ze szkoły.
0: Przestraszyłem się tego pierwszego zdania po wyprawieniu dziecka. Jezus Maria.
1: Tak, dziecko się wyprawia, mój drogi.
0: Naprawdę?
1: No nie masz, nie wiesz.
0: Nie
1: no.
0: Tylko dzieci się wyprawia, ale dzieci jakoś inaczej jednak, na całe szczęście, bo

0: Przeżyło. Miu i Zalia za moment po przerwie.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Z niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z nikim nasz Beauty and the Beat na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy Westy, no a później po 4 rozpoczyna się walka o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapewniamy przelot, nocleg, no i oczywiście same bilety.
0: Was zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie zgłosić się do zabawy.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
14: Sformowanie Gen Z.
15: Gen Z.
16: Pokolenie młodych.
15: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
13: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
17: No można się zakochać

0: Nie, no tak.
1: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Zderzenie się ze sobą dwóch ciężarówek powodem paraliżu na S1C w Mysłowicach. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Pyrzowic. Cały czas na miejscu działania prowadzą służby. Wybierzcie jakieś objazdy, między innymi przez Lędzinę. Inaczej utkniecie w ogromnym korku. Tymczasem ja zaglądam w prognozę pogody. Dziś 25 stopni, tak jest w Sosnowcu czy w Czeladzi. Sporo gęstych chmur na niebie, ale jak na razie specy od Meteo nie zapowiadają żadnych opadów deszczu.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii, Paweł Adamczewski.
16: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem.
15: Adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany listem gończym, Paweł Kozanecki, został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że w 2021 na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii, dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
17: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
15: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki. Przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego, a odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu znajdziecie na sk.pl.
1: SK Śląsk. Sport.
14: A teraz mam propozycję dla tych, którzy szukają sportowej zajawki w regionie. Aktywny Śląski to cykl bezpłatnych zajęć sportowych przygotowanych przez Superauto.pl Stadion Śląski. Treningi mają charakter rekreacyjny i są dedykowane zarówno doświadczonym uczestnikom, jak i osobom początkującym. W ramach akcji możecie wziąć udział w zajęciach biegowych oraz Nordic Walking. Harmonogram oczywiście dostępny na stronie internetowej. Ja podpowiem, że Nordic Walking odbywa się w poniedziałki i środy o godzinie 18, a zajęcia biegowe we wtorki i w czwartki również o 18.
0: A jak wrzucać na luz, to z Edem Sheeranem, jego Azizam za moment otworzy muzycznie 16, potem Bibi Rexa, Oscar Sims i Morandi. No i przypominamy, w tej godzinie walka o Harry'ego Stylesa, o jego koncert w Amsterdamie, a ten na pewno będzie wasz. Pięknie zapraszamy i witamy, tu Pirowski.
11: Pawełek, dzień dobry.

0: Angels od Morandiego w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrzestnica,
0: które...
3: moja chrzestnica.
0: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
3: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
0: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrzestnicą.
3: Tak jest.
0: Jezu, strasznie.
2: Brawo, Pirowski.
0: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji, no, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
3: Myślę, że za wszystko, za jego koncerty, za show, za jego ubiór, no za całą

0: kształt.
1: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
0: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
1: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
0: Tak, oczywiście.
1: Dzwonimy za kilka minut.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w

0: Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
0: Hej, to był mój tekst.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
0: No i nie ma lipy, no.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: I po reklamie.

0: Aha, aha, Tate McRae i jej Greedy.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Na zegarkach 28 minut po godzinie 16, a na antenie witają Pirowski
2: i Pawełek, dzień dobry.
0: Witamy was, witamy Magdę, która dzisiaj walczy o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie dla swojej chrześnicy Zuzanny. Magdo, witamy cię ponownie.
3: Halo, hej!
0: No, fantastycznie, że jesteś. Madzia, zaktualizowałaś wiedzę z popkultury Harry'ego Stylesa i Amsterdamu w ostatnich minutach?
3: No zobaczymy, czy Zuzia mi wszystkie informacje dobrze sprzedała.
0: Oby, Magda, trzymamy kciuki. Twoje zadanie to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Oczywiście poprawnie. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniesz punkt. Jeśli udzielisz odpowiedzi złej, wówczas będziemy musieli przeczytać tę poprawną, a to zabierze ci cenne sekundy. Odpowiadasz tak lub nie, a zegar włączymy po tym, jak przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
3: Tak jest.
0: Doskonale. Magda, a zatem pierwsze pytanie. Czy Harry Styles wygrał brytyjską edycję programu X Factor?
2: Tak albo nie?
3: Nie.
0: Dobrze, czy w Amsterdamie rower jest jednym z głównych środków transportu?
3: Tak.
0: Dobrze, czy Dawid Kwiatkowski został artystą roku na tegorocznej gali On Air Music Awards?
3: Tak.
0: Nie, artystą roku został Oskar Cyms, czy w słowie am... Magdo, droga, udało mi się przeczytać trzy pytania i udało ci się odpowiedzieć na trzy pytania. Dziękujemy ci pięknie i liczymy liczbę poprawnych odpowiedzi.
2: To były dwie poprawne odpowiedzi, więc dwa punkty zapisujemy na twoim koncie. Będziemy oczywiście codziennie do czwartku po 16 sprawdzać, jak inni sobie poradzą z tym quizem. Jeżeli będziesz najlepsza, to lecisz do Amsterdamu. Na ten moment mamy dla ciebie winyl Harry'ego Stylesa, jego najnowsza płyta Kiss All The Time Disco Occasionally.
3: Super. Dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, gratulujemy ci, Magdo, bardzo pięknie. Trzymamy kciuki w twoim imieniu, żeby nikt w tym tygodniu nie okazał się lepszy, a za wszystkich, którzy będą brać udział w naszej zabawie, trzymamy kciuki, żeby oczywiście byli jeszcze lepsi.
2: No i gramy z tej najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Aperture.

0: nie stygnie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba i Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17, z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówimy dzisiaj o maturzystach, no dobrze, ale pamiętajmy też o komunistach, czyli dzieciach komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostajecie, to od razu do kieszeni. Nie dawajcie rodzić tym, bo skończycie jak ja, z niczym. Pozdrawiam, Kacper, lat 36.
0: Święte słowa, weźcie je sobie do serca, do kieszeni.
1: Do kieszeni. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: dla wymówki.
1: Dołączasz?
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
2: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
3: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
2: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
3: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
2: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
7: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
8: Sformowanie Gen Z.
9: Pokolenie młodych.
10: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
7: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
11: No można się zakochać, nie?
12: Nie, no tak.
6: SK Reakcje.
7: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
6: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
7: Hanczak, zapraszam.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
21: Natalia Czarnuch, cześć. Ponownie od razu zaglądam na S1 w Mysłowicach. Tam zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki. Łączymy się ze śląską drogówką. Jak aktualnie wygląda sytuacja?
22: Nie ma przejazdu generalnie przy stronę Pyrzowic.
21: Zatem jak odbywa się ruch?
22: Objazdem przez Lędziny. Natomiast w stronę Tychów i dalej na południe ruch odbywa się już normalnie.
21: Czy wiadomo, kiedy ta trasa zostanie odblokowana?
22: Wstępnie około godziny trzeba liczyć.
21: Zachowajcie zatem czujność za kółkiem. Przypomnę, S1 w Mysłowicach na Pyrzowice zablokowana.
20: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu, bo wyciek nastąpił po 9:00, przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
24: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
23: Więcej o tej sytuacji piszemy na sk.pl. Mamy tam też dla Was odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony, bo do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa.
25: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się do tego odnieść, czekamy na decyzję.
23: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej 3, a nawet 4 bobry żyją w Morskim Oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie

0: Czekamy na decyzję.
1: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej 3, a nawet 4 bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie

0: I ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką jodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł Bóg i dał radę, nie?
1: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co się dzieje w przyrodzie i w plany bobrów.
2: SK Śląsk News.
3: Największe emerytury w Polsce wypłacane są na Śląsku. Rekordzista to emeryt z Zabrza, mówi Beata Kopczyńska z ZUS na Śląsku.
4: To ponad 53 tysiące, ale pamiętajmy, że na tą emeryturę składają się wysokie składki, ale osoba, która przeszła na tą emeryturę, przeszła w wieku ponad 86 lat.
3: Najniższa emerytura wypłacana jest w województwie lubelskim i wynosi 2 grosze. 19 maja ulicami Katowic przejdzie barwny studencki korowód. To właśnie wtedy rozpoczną się Juwenalia Śląskie 2026.
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: Rzuć!
5: Rzuć na luz!
8: W Radiu SK.
9: Po 17, już za moment, do usłyszenia, m.in. Velvet, będzie PZ, Matajka z bałaganem, Calvin Harris z Dua Lipą, ale zaczynamy

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Paweł.

0: Dobry, dzień dobry, no i oczywiście Pirovs.
1: Dzień dobry, pięknie, witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
0: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?
2: Przecież już byłam od środy chora.
1: Aha, no to chora czy uczulona w końcu?
2: Ja nie wiem, czy jestem uczulona,
1: pani
2: czy
1: Jadziu,
2: chora.
1: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
2: Będziemy wszyscy leżeć.
1: Jasne, szkoda,
0: razem
1: nie daje
0: łóżku.
1: Łóżko, Boże, pani Jadziu. No takiego...
2: Przepraszam.
1: Nie, no proszę się tak absolutnie nie przejmować. Jezus Maria. Pani Jadziu, nie wiem, co pani zrobiła, ale czuję się niedysponowany aktualnie.
0: Zakładamy szpital tutaj?
1: 664 402 302. Zapraszamy na zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
0: Ja już jestem przygotowany, przedmiot w ryjku mam, a Jadzia jest gotowa wykaszleć wam podpowiedź.
2: Trzymamy w portfelu?
0: Trzymamy w portfelu.
1: Trzymamy
0: oczywiście
1: w portfelu, rzeczywiście. Zapraszamy serdecznie. Was też trzymamy już na łączach. 664 402 302. Dzisiaj do wygrania bluza z popołudniowego merchu Pirovski, wow, Pawełek i Warsaw Saints.
0: Dzień dobry.
3: Halo.
0: Cześć, cześć. Tu Radio SK, Pirovski, Pawełek i pani Jadzia.
3: Tak, tak. Słuchajcie, nie słyszałem podpowiedzi, mogę jeszcze raz.
1: Pani Jadziu, poprosimy.
2: Trzymamy w portfelu.
1: Trzymamy w portfelu.
2: Przeważnie.
3: Czy to jest plastikowe?
0: Jest to plastikowe, potwierdzam.
3: Czy jest to karta płatnicza?
1: Karta płatnicza, niestety nie, ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź.

0: cały czas. Moglibyśmy słuchać Oskara Cymsa, ale wiemy, że lubicie różnorodność, więc gramy różnorodnie na naszej antenie 29 minut po 7.
1: Witają was Kiroszki, Pawełek i pani Adzia.
0: Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce.
1: Tak, zabawa, co Pawełek trzyma w liku. Jak słyszycie, przedmiot mam. Szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwoncie 664 402 302.
0: A panią Jadzie poprosimy o przypomnienie kategorii.
2: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
0: Nosimy w portfelu, jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani i pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
2: Na poczcie.
0: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz, 664-402-302.
1: Nasza limitowana bluza do wyrwania, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Kogo witam?
3: Dla pewności zapytam.
0: Proszę bardzo.
3: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
0: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
1: Moje jest imię i nazwisko, czyli Pawełek i tak jest mój PESEL, tak.
3: No to jest to dowód osobisty.
0: Pani Adziu,
2: brawo, jest to dowód osobisty.
3: Dziękuję.
0: Gratulacje.
1: A jak masz na imię, jeszcze nam zdrać?
3: Waldemar. Kiedyś wybrał, był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
0: Jezu, Waldemar, to ty! Niesamowita tak, sprawa. Ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie? Już zajmuje około 4 hektary?
3: No to pewnie.
1: Rośnie jak szalona.
3: Trzy razy ścinałem.
0: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
3: Dziękuję również.
0: Gramy dla was. Wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: wspomnienia odblokowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Maria Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem, bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiter, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Sombr, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Mr. Know-it-all, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilety na matę i to pierwsze w tym tygodniu.
0: Naprawdę?
2: Ja niespodzianka zepsuta.
0: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Reklama.

0: 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każdej nocy twoje ciało odpoczywa, byś rano był gotowy na więcej. Dlatego zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonach firmowych Tempur aż 50% rabatu na wszystkie stelaże do łóżek. Lepsze podparcie, lepszy komfort, lepszy sen. Odwiedź salon firmowy Tempur, Silesia Katowice, pierwsze piętro. Zadbaj o swoją sypialnię i o siebie już dziś. Salon firmowy Tempur, Silesia Katowice.
2: To moment, na który czekaliśmy cały sezon. Już 6 maja o godzinie 19 w hali Centrum MKS Dąbrowa Górnicza kontra Start Lublin. To ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Wszystko w naszych rękach. Potrzebujemy waszego wsparcia z trybun. Razem możemy więcej. Kup bilet na mksdombrowa.pl i bądź częścią tej gry. MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin, 6 maja, 19, hala Centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
7: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
8: Sformułowanie Gen Z.
9: Pokolenie młodych.
10: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
7: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
11: No można się zakochać, nie? Nie, no
7: tak. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
17: No całkiem przyjemnie się patrzy w tę prognozę pogody. Teraz na termometrach 23 stopnie, tak jest między innymi w Jaworznie czy w Mysłowicach. Jutro słupki rtęci w miastach Śląska i Zagłębia podskoczą nawet do 28 kresek powyżej zera. A na niebie na przemian słońce z chmurami, ale na 100% bez opadów w deszczu. Tymczasem ostrzegam kierowców, S1 w Mysłowicach była zablokowana, to po zderzeniu się dwóch ciężarówek mogą jeszcze w tym miejscu występować utrudnienia.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Jest 18. SK News, Jakub Krzyżak i na początek Niemcy. Informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzonie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49. Za diesla zapłacimy 7,31.
19: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
18: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.

0: Sport News.
1: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. Za godzinę mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją całego systemu szkolenia.
0: SK Śląsk News.
2: Kubuś z Sosnowca ma 3 latka i choruje na zespół Corneli de Lange. Schorzenie to cechuje się m.in. niepełnosprawnością intelektualną, niskim wzrostem i specyficznymi rysami twarzy. Trwają zbiórki na jego leczenie oraz remont mieszkania, by dostosować go do potrzeb 3 latka.
3: Dostaliśmy mieszkanie od miasta, ale niestety było ono w stanie deweloperskim, a w mojej obecnej sytuacji nie jestem w stanie pokryć kosztów sama.
2: Mówiła Samantha, mama Kubusia. A więcej informacji na ten temat i nie tylko na sk.pl. Ukośnik Śląskie.
4: Imprezka.
5: Imprezka.
6: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce do rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki i takie relaksujące hity na czasie na dobry wieczór, Coldplay, Beyond.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. To są hity na czasie, na dobre zakończenie poniedziałku. 11 minut po godzinie 18, a my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory, na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż takim buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radiu SK też Mata nawijał.
2: Nie jak to przesłuchać, deski gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom na koncert Maty PG na PG Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na SK.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. SK.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Andy Dust i Harris, to jest Radio SK, tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury kibicuję mi od podstawówki.
0: I ty się identyfikujesz z tymi słowami, uwaga. Nie, czekaj, nie włączyłem. O, teraz będzie Mata. O, uwaga.
2: Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: Ty też się bałaś. I jak się teraz czujesz? Opowiadaj wszystkim, bo Wiktoria dzisiaj napisała pierwszą maturę.
1: Dzisiaj czuję się już super. Cały stres szedł, wszystko ładnie siadło i
0: To ile?
1: Można się cieszyć, nie ma czego się bać.
0: W ile procent celujesz? Bo słyszałem, że Mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle co Mata, ale też tyle celuję wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.

0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK, tak. Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
2: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
2: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle, czy ona mnie nie oszukuje?
2: Lubi
0: matę.
2: No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj, Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na Narodowy, na matę.
3: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
2: Ale czad. Super. No to jest mocne.
0: Bardzo mocne.
2: Ale akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie Maty. Tak. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę.
2: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
2: Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
2: No, trzymajcie się, pa. Wow.
4: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Ładowanie baterii po poniedziałku rozpoczęte. Måneskin w Radiu SK to są hity na czasie. A jeszcze tak wracając na chwilę do matury, to jest prawdopodobnie najpopularniejszy maturzysta aktualnie w naszym kraju. Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz z FC Porto, przyszła gwiazda polskiej piłki, wielka nadzieja. Jeszcze w sobotę świętował Mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a dzisiaj przyleciał do Białegostoku na maturę. I teraz po internecie krąży jego zdjęcie z kumplami z klasy, jak tak stoją przed szkołą. I on się bardzo wyróżnia, słuchajcie, bo jako jedyny ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. I nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
10: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
11: Sformowanie Gen Z.
12: Pokolenie młodych.
13: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
10: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
14: No można się zakochać, nie? Nie, no
9: tak. SK Reakcje.
10: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
10: Hanczak, zapraszam.
9: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
15: To więcej niż jeden utwór.

0: Ekstraklasy.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie

0: na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś,
3: cokolwiek robisz,
2: miej Eskę przy sobie.
3: Apka Radio Eska.
2: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
4: I po reklamie.
2: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. A może by tak sobie umilić poniedziałek i zgarnąć wejściówki na musical pod tytułem Reszty nie trzeba? To właśnie tę czwartą produkcję Śląskiej Sceny Młodych, a drugą premierę w sezonie 2025-2026 możecie zobaczyć już 1 czerwca o godzinie 9.11 czy 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Eska ma dla was specjalne zaproszenia właśnie na ten musical. Jeżeli chcecie je zdobyć, dajcie nam znać. Piszcie na adres bilety@sk.pl, w tytule wpiszcie Śląska Scena Młodych Musical, a w treści przekonajcie nas, czemu to wam powinniśmy podarować te zaproszenia.
6: Muzyką się żyje.
7: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i dlatego już za chwilę gram wam gorącą nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek w dzisiejszej imprezce. Kiss Camp, Podryw Roku, Szafir, Joret de Mar czy Falochrony. Te hity chyba muszą się pojawić 15 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie tego dnia wystąpi tam Mata, a że to koncert pod hasłem The Best of Mata, no to hity tam muszą być. Na koncert zaprasza oczywiście Radio Eska i mamy dla was bilety, jest ich naprawdę dużo. Szukamy największych fanów Maty na świecie. Zgłaszajcie się na sk.pl. No i słuchajcie Radia SK, bo przez cały ten tydzień zasypujemy was biletami na Matę. Mata na Narodowym zagra dwa koncerty, drugi dzień później, czyli 16 maja, z zupełnie inną playlistą. 2 miliony ludzi zobaczyły koncert Shakiry. Artystka w weekend wystąpiła na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro. Co jakiś czas organizowane są tam darmowe koncerty wielkich gwiazd. Występ Shakiry dzięki frekwencji przeszedł do historii jako jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Artystka wykonała piosenki z ostatniej płyty, ale i największe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele.
6: Impreska.
8: Impreska.
7: Egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Takie egzaminy mamy codziennie, prawda, Natalia?
9: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad. W międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
7: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: trasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: Armin van Buuren, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, co to za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Ja dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No

I tak nam przyjemnie płynie. Poniedziałkowy wieczór, BTS i gorąca nowość na antenie Radia SK. Za 18 minut 20, czyli to już jest taka pora, że maturzyści pewnie już usłyszeli 20 tysięcy pytań. No i jak tam było na maturze? Ja mam słowa otuchy, nieważne jak wam pójdzie matura, to i tak, słuchajcie, o niczym nie świadczy. Przypomnę tylko historię z 2013 roku. Znany naukowiec, dr Tomasz Rożek, analizował na maturze swój własny tekst i miał tylko 70%. Także słuchajcie, to jest wynik z matury, to jest jedna wielka loteria. Rozwiązywanie zadań maturalnych to trochę jak rozmowa z obrażoną drugą połówką, nie? Domyśl się.

No same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia, i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Skoda. I Borea.
1: Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami 20. edycja Festiwalu Śląskie Smaki. To będzie jubileusz pełen tradycji i kulinarnych emocji. Wydarzenie 14 czerwca w Koszęcinie na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. A jest to miejsce symboliczne, łączące dziedzictwo kulturowe z tradycją. Festiwal stanie się przestrzenią do spotkania smaków całego województwa. Od kuchni śląskiej przez jurajską, zagłębiowską, aż po kuchnię beskidzką oraz lokalne produkty prosto od ich producentów. W programie wydarzenia zaplanowano pokazy kulinarne, konkursy oraz pełną emocji bitwę smaków, którą poprowadzi Remigiusz Rączka.
3: Muzyka się żyje.
4: BDS2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Majmecan ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w eskowej Rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od was zależy. Głosujcie na SK.pl i słuchajcie Rap 20 w Radiu SK po 23. Zaprasza Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Po raz pierwszy na wielkiej scenie stanęła wczoraj nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Na razie nie można publikować zbyt wielu materiałów z prób. Pojawiło się raptem kilka oficjalnych zdjęć, no i taki mały fragment występu, ale wiadomo, że skupi się on na monumentalnym rekwizycie. Eurowizja już w przyszłym tygodniu, a o wszystkim piszemy na bieżąco na SK.pl.
0: Impreska. Impreska.
4: Impreska. A tymczasem punktualnie godzina 20, no to słuchajcie, teraz już można poświętować, że przetrwaliśmy ten poniedziałek, jakoś wróciliśmy do życia po tej majówce i proszę bardzo, za równy miesiąc kolejny długi weekend. A w Radiu SK już teraz nówka sztuka od Bibi Rexy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: W naszym kraju. Jest o nim głośno już od kilku lat i w tym roku znowu pisze maturę. Pan Józef z Kalisza ma 87 lat, przez ostatnie 2 lata mu się nie udało, ale liczy, że do 3 razy sztuka i tym razem uda mu się zaliczyć egzamin dojrzałości. Tak, wiem, że niektóre kobiety powiedzą, że faceci to nigdy nie dojrzewają, ale trzymamy kciuki za pana Józefa, żeby się tym razem udało, a wy dawajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jaki dzisiaj egzamin dojrzałości zaliczyliście. Dawajcie znać, tak jak Adam to zrobił.
1: No ja dzisiaj znalazłem pracę, kierowca jutro na 5 idę do pracy.
0: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na Messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz, dodające energii, ale

0: To wykorzystywanie seksualne to jest duży problem.
1: Tak, i znów patrząc na statystyki dzieci, które są zgłaszane do naszego centrum, to jest forma przemocy, która nadal jest często doświadczana przez dzieci. Choć myślę sobie, że znów w społeczeństwie jest takie przekonanie, że ten problem jest chyba gdzieś dotyczący na przykład środowisk patologicznych albo w ogóle nie dotyczący naszego środowiska, bo to są sytuacje gdzieś z gazet.
0: No właśnie, bo my czasami mamy mylne wrażenie. Nam się wydaje, że do takich sytuacji tylko dochodzi tam, gdzie tak przysłowiowo nazywamy to patologią, tak? A tu często się okazuje, że właśnie do takich zjawisk, jak na przykład wykorzystywanie seksualne, dochodzi w tych tak zwanych dobrych domach.
1: Zgadza się, tak jak pani, przekonanie jest takie, że do przemocy dochodzi tylko w środowiskach patologicznych, natomiast można mówić o tym, że tam jest więcej czynników ryzyka, czyli że choćby ta sytuacja materialno-bytowa może wpływać na taki brak poczucia bezpieczeństwa, tą frustrację, złość, która narasta w rodzinie, na tą bezradność, w związku z czym to może być rozładowywane w różny sposób, ale to absolutnie nie wyklucza tego, że przemoc dotyczy również tych środowisk wyżej usytuowanych, również ludzi z wyższym wykształceniem. Być może formy przemocy, które są tam stosowane, są innego rodzaju, czyli możemy mówić częściej o przemocy psychicznej, emocjonalnej, tych, tak jak mówiłam, wygórowanych oczekiwaniach w stosunku do dziecka, więc mogą się zmieniać formy.
0: Często tu do Was takie dzieciaki z tych rodzin przemocowych trafiają?
1: Tak, w tej chwili mamy kolejkę dzieci, która oczekuje do objęcia pomocą i też odnosząc się do tego, o czym mówimy, są to dzieci z różnych środowisk i nie tylko z tak jak to nazwaliśmy, ze środowisk patologicznych.
0: Jaką Wy tu zapewniacie dzieciom opiekę?
1: W naszym centrum dzieci przede wszystkim dostają opiekę taką terapeutyczną. Mamy zespół psychoterapeutów z dużym doświadczeniem pracy z dziećmi po traumie, ale jest to też pomoc ze strony prawnika, który pomaga w tych takich sytuacjach około ujawnieniowych, czyli w sądzie i przygotowaniu dokumentów. Mamy też lekarza psychiatry, który bada dzieci, w stanie ocenić ich stan zdrowia.
0: Skąd dzieci trafiają tu do Was?
1: Mogłabym powiedzieć, że z całej Polski. Jeśli chodzi o nasze centrum, to nie mamy rejonizacji i mogą trafić dzieci do nas z Sosnowca, jak i z miast ościennych. Powiedziałam z całej Polski, ale oczywiście tu jest konieczność regularnego kontaktu i dojeżdżania do nas. Zwłaszcza, że w innych rejonach Polski również mamy inne siedziby, centra pomocy dzieciom. Tworzą się również w innych miastach.
2: Tysiące kibiców na superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tłumy przyciągną mecz legend w zespole Samurajów. Kapitanem był Ronaldinho, a w drużynie Gladiatorów tę rolę pełnił sam Francesco Totti. W sumie padło 13 goli, wynik 9-4 dla Samurajów. Imprezę rozkręcało Radio SK, a obecny w kotle czarownic był nasz reporter Darek Brombosz.
3: A jak oceniacie Państwo atmosferę?
4: Bardzo fajna atmosfera, bardzo nam się podoba.
5: No super, cieszę się, że udało nam się dostać bilety i w ogóle zobaczyć.
3: Ale Państwo przyszliście na Galacticos Show dla jakiegoś konkretnego piłkarza, czy po prostu tylko dla emocji?
5: Przede wszystkim dla Ronaldinho, mam sentyment do jego gry. No ale ogólnie zobaczcie całą ekipę, takie gwiazd, to jest po prostu przeżycie niesamowite.
3: Wcześniej zawsze kibicowała pani Ronaldinho na Mistrzostwach Świata?
5: Tak, od 2005 roku zauroczył mnie uśmiechem i grą, także od 20 lat jego fanką jestem.
3: No dzisiaj też daje radę.
5: No, daje, całkiem fajnie, super, że jest taki kontakt. No
6: świetnie, świetna organizacja, bardzo mi się podoba. Tyle legend w Polsce to naprawdę jeszcze nie widziałem. I ja osobiście dla Ronaldinho specjalnie już drugi raz przyjeżdżam, tak samo na ten stadion, na Ronaldinho Show. I tym razem wydaje mi się, że organizacja medialna jest jeszcze na wyższym poziomie niż ostatnio.

0: ale widać w tym takie jeszcze emocje na poziomie mistrzostw świata?
1: Myślę, że tak. Jeśli ktoś jest fanem, tak jak ja na przykład Ronaldinho, idol od dziecka, to myślę, że poziom jest emocji jak na mistrzostwa świata.
0: Ale warto tu też spojrzeć na tych, których prowadzi Jerzy Brzęczek.
1: Tak, oczywiście Totti i jego drużyna, takie samo ważne legendy w świecie futbolu, jak i w drużynie Samurai. Dlatego

0: Bardzo się cieszę, że mamy taki duży wybór legend do oglądania na żywo.
1: Tu wszyscy tak naprawdę są wygranymi.
0: Tak, to prawda. Nie, wynik jest drugą rzędną sprawą tak naprawdę.
1: Najważniejsza zabawa.
0: Oczywiście.
1: Emocje.
2: Bardzo dobrze, emocje. Duży wielo legend.

0: wygranymi.
1: Tak, to prawda. Nie, wynik jest drugorzędną sprawą tak naprawdę.
0: Najważniejsza zabawa.
1: Oczywiście.
0: Emocje.
2: Bardzo dobrze, emocje. Dużo, wiele legend.

0: za czasów Mistrzostw Świata?
1: Tak, no byłem mały, no patrzył jego mecze. No, jestem fanatem Ronaldinho.
0: No. Skąd pan przyjechał?
1: Jestem sam z Ukrainy, no teraz pracuję, żyję w Polsce. No.
0: Kocha pan piłkę nożną?
1: No bardzo, bardzo kocham. Sam kiedyś grałem, kiedy byłem jeszcze mniejszy. No.
0: Bardzo ładnie pan po polsku mówi.
1: No, dziękuję bardzo panu.
0: Jak się pan czuje w Polsce?
1: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To miło. Tak. Nie, nie, jeszcze to pierwszy raz mój na takim wielkim stadionie jestem. Tak.
0: Jak pan ocenia stadion tutaj Superauto.pl?
1: Bardzo nowy, bardzo ładny stadion taki jest. Bardzo mi podoba.
2: A w jego miejsce wraca Javier Saviola, czyli ultra ofensywne ustawienie w tej chwili ekipy Samurajów.
3: Super, rewelacja.
4: Świetnie się to ogląda, ale zobaczyłbym kilku innych zawodników, jak na przykład Smolarek.
0: Przyszedłeś specjalnie dla...
4: Nie, dla Ronaldinho Gaucho, dla Claude'a Makelele, a także dla Francesco Totti'ego, ale zobaczyłbym chętnie innych zawodników.
0: To takie emocje można porównać do Mistrzostw Świata?
3: Zdecydowanie tak, albo jeszcze nawet lepiej.
0: Rzadko jest okazja oglądać na żywo legendy piłki nożnej, chociażby takiego jak Ronaldinho.
3: Zdecydowanie tak i dodatkowo wracają wspomnienia z przeszłości. Szczególnie jak się jest w moim roczniku. 8-3, ja pamiętam te gwiazdy, jak biegały na boisku, jak miały te swoje lata świetności.
0: I jeszcze na legendarnym stadionie, bo przecież Kocioł Czarownic to legendarny stadion.
3: Zdecydowanie tak, tutaj syn myślę więcej jest w stanie na ten temat powiedzieć, dlatego bo no, Ruch Chorzów to miejsce, w którym chcielibyśmy zawsze być i kibicować powiedzmy tej drużynie, tak? Tak. Jest taki...
4: Dokładnie.
0: Miałeś już okazję być tutaj na Superauto.pl, Stadionie Śląskim?
4: Nie, to jest pierwszy raz, natomiast oglądałem już mecze z tego obiektu. Na przykład mecz Wisły z poprzedniego roku z Ruchem Chorzów.
0: Myślisz, że kto wygra?
4: Myślę, że drużyna Ronaldinho Gaucho wygra w tym meczu, chociaż drużyna Francesco Totti'ego też może się pochwalić kilkoma znakomitymi nazwiskami.
0: Tu tak naprawdę wygrani są wszyscy, chodzi o dobrą zabawę.
4: Dokładnie tak.
0: Teraz Polacy strzelili gola.
4: Gola strzeliła drużyna Francesco Totti'ego.
0: Pozostają wspomnienia potem po takim meczu?
4: Pozostają i jak najbardziej tu się zgodzę z tatą, że taki mecz łączy dwa pokolenia. Zarówno ja znam tych piłkarzy, jak i mój tata.
0: A widzisz siebie tam w miejscu tych piłkarzy za chwilę?
4: Chętnie bym tam zszedł na dół i pograł z nimi, ale raczej jest to niewykonalne.
0: Ale może kiedyś tata ciebie zobaczy w roli piłkarza?
4: Kto wie, przekonamy się.
5: SK Śląsk.
6: Wśród gmin rośnie zainteresowanie na pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż hal namiotowych oraz magazynowych. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 obiekty te mają służyć jako miejsce tymczasowego schronienia, centra logistyczne lub magazyny sprzętu kryzysowego. Sprawdziliśmy, jak mogą okazać się skuteczne w sytuacjach kryzysowych. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Bartłomiej Benisz, firma Arbena. Jestem prezesem zarządu spółki i współwłaścicielem.
0: Jest również z nami
8: Arkadiusz Benisz, senior, ojciec Bartłomieja.
7: Zaczęliśmy działalność w 2012 roku.
0: Działacie w Katowicach, w zasadzie firma pochodzi z Katowic, produkcja w Siemianowicach Śląskich.
7: Dokładnie tak. Produkujemy nasze hale na Śląsku. Tutaj też od właściwie samego początku działalności funkcjonujemy. Zaczęliśmy tak naprawdę w Żorach, następnie siedziba została przeniesiona do Katowic, a produkcja, tak jak już wspominałem, jest w Siemianowicach Śląskich.
0: Tyle słyszymy głosy, jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Firma postanowiła zainteresować się mocno programem ochrony ludności i obrony cywilnej. Proszę powiedzieć, jaką rolę dostrzegacie właśnie w tym programie?
7: No, my zauważyliśmy, że duże środki, które płyną w tym momencie na obronność, wiążą się nie tylko z wydawaniem tych pieniędzy na zakup powiedzmy czołgów czy samolotów bojowych, ale też na ochronę ludności. I tutaj zauważyliśmy dla siebie powiedzmy możliwość też zaproponowania i zrobienia czegoś dobrego, zaproponowania dla tego rynku naszych obiektów. Dostosowaliśmy nasze hale namiotowe do potrzeb magazynów obrony cywilnej, dodając opcje czy izolacji, czy atestów, czy betonowych fundamentów.

0: wykonanych z bloków. Oferujemy te rozwiązania gminom, startujemy w przetargach. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie jest równie dobre jak tradycyjne budownictwo, a nawet lepsze, ponieważ szybsze w budowie, no i bardziej ekonomiczne.
1: No właśnie, bo teraz dużo mówi się o tej, z jednej strony o zagrożeniach wojny, ale mówi się też o różnego rodzaju zagrożeniach, jeżeli chodzi o klęski żywiołowe. Te hale w zasadzie spełniają jaką rolę? To znaczy, co mieści się w tych halach?
0: Tak, no tutaj jeśli chodzi o ochronę ludności, to nie mówimy tylko i wyłącznie o sytuacji, powiedzmy, wojennej, tak? Bo mogą się zdarzyć kryzysy, jakieś klęski żywiołowe, nie wiem, powodzie, susze, gdzie są potrzebne chociażby zapasy wody, zapasy konserw żywnościowych, agregaty prądotwórcze, no tego typu rzeczy, które każda gmina no, powinna mieć do dyspozycji swoich obywateli. No a my właśnie dostarczamy budynki, w których te wszystkie zapasy czy urządzenia mogą być magazynowane.
1: A dostrzegacie Państwo, że gminy rzeczywiście są mocno zainteresowane tego typu rozwiązaniami?
0: To znaczy gminy dostają w tym momencie pieniądze, które mają no, wydać właśnie na magazyny obrony cywilnej i obserwujemy dużą ilość przetargów na dostawę, wybudowanie, zaprojektowanie tego typu obiektów. Także tak, tutaj no, jest na pewno zapotrzebowanie, a też staramy się ze swojej strony odwiedzać czy centra zarządzania kryzysowego, czy bezpośrednio włodarzy gmin, żeby o naszych rozwiązaniach mówić. Mamy przygotowane w tym celu ulotki, dokumentację techniczną i to też przekazujemy.
1: To jest taka pomoc szyta na miarę.
0: Dokładnie tak. Nasze magazyny mogą służyć czy do przechowywania rezerw materiałowych, czy jako zadaszenie dla różnego rodzaju sprzętu ratowniczego, pojazdów, maszyn, nawet infrastruktury kryzysowej. Także to wszystko jesteśmy w stanie w naszych magazynach schować, zadaszyć.
1: A czy to jest też taka budowla, hala, którą można sobie przenieść z jednego miejsca na drugie?
0: Dokładnie tak. To jest jeden z największych atutów właśnie naszych rozwiązań. One są w całości mobilne, także nie wymagają trwałego fundamentowania. Fundamenty, które stosujemy, to są takie duże, ciężkie bloki betonowe. Taką halę można rozebrać, można ją przenieść w inne miejsce i na nowo postawić bez żadnego uszczerbku dla konstrukcji, dla membrany i właśnie dla tych elementów fundamentowych.
1: Jeżeli mówimy o klęskach żywiołowych, powiedzmy, że to są na przykład, nie wiem, jakieś huragany. Czy ta konstrukcja gwarantuje stabilność, że ona po prostu to z wiatrem i otwórnie?
2: No mamy już doświadczenia prawie 14-letnie, jeśli idzie o te nasze obiekty i trzeba przyznać, że nie zdarzają się sytuacje, które by można nazwać zniszczeniem na skutek wiatru, gradu, śniegu, deszczu. Wytrzymałość tych hal jest naprawdę duża i dostosowujemy gęstość rozstawu łuków do strefy śniegowej i wiatrowej. Czyli staramy się zawsze postawić taką konstrukcję, która nie ulegnie, że tak powiem, zniszczeniu na skutek warunków atmosferycznych. Te nasze rozwiązanie, które nie jest elementem w postaci kratownicy, ale na profilach owalnych, jest dobrym rozwiązaniem, które jest na tyle elastyczne, że współpracuje z membraną, przez co również i sama powłoka no, nie ulega tutaj zniszczeniu poprzez przetarcie. Jest po prostu konstrukcja, współpracuje z wiatrem, śniegiem, jest elastyczna. I jest to też atut tej konstrukcji, jak również to, że stosujemy bardzo wysokiej jakości system zabezpieczania przed korozją. Mianowicie chodzi o magnelit jako system zabezpieczający.
0: Tak, zależnie od potrzeb, no i też budżetu danej gminy jesteśmy w stanie dostosować się. Mniejsze konstrukcje, no to już powiedzmy są budżety rzędu 100 tysięcy złotych, a te większe, no to wyceniamy indywidualnie.
1: A dlaczego gminy na przykład tak bardzo interesują się teraz w tym momencie tego typu konstrukcjami?
0: No mają to, jak zakładam, w swoich wytycznych, żeby zająć się tą obroną ludności, no i też dostają w tym celu finansowania.
3: Dzięki zmianom ustawowym 1 maja na ulice miast w Polsce wyjechały motoambulanse jako pełnoprawne jednostki ratownictwa medycznego. W województwie śląskim będą 3 motocykle ratownictwa.

0: ratunkowe w Sosnowcu, Katowicach i w Bielsku.
1: Szanowni Państwo, dzięki zmianom ustawowym 1 maja na ulice miast w Polsce wyjadą motoambulanse jako pełnoprawne jednostki ratownictwa medycznego. W województwie śląskim będą to 3 motoambulanse, jeden w Sosnowcu, kolejny w Katowicach i kolejny w Bielsku. Liczę, że dzięki temu uzupełnieniu systemu motoambulanse będą w stanie dotrzeć do potrzebujących pacjentów szybciej, zwłaszcza w warunkach zatłoczonych miast, gdzie ruch drogowy jest bardzo duży. Chciałbym jednocześnie przypomnieć, że w województwie śląskim w ubiegłym roku karetki wyjeżdżały do pacjentów 448 tysięcy razy. To jest ogromna praca. Nasz system ratownictwa medycznego w chwili obecnej to jest 175 zespołów ratownictwa medycznego. Systematycznie zwiększamy zarówno liczbę zespołów ratownictwa medycznego. W ciągu ostatnich lat zwiększyliśmy ich liczbę o 8, ale także liczbę miejsc stacjonowania, których w ciągu ostatnich 2 lat przybyło 7. Dziś wprowadzamy te zmiany po to, aby karetki były jak najbliżej pacjentów, po to, żeby można było jak najszybciej reagować na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, z którymi borykają się mieszkańcy województwa śląskiego. Motoambulanse będą istotnym uzupełnieniem tego systemu, dlatego w systemie będzie funkcjonować 175 zespołów ratownictwa medycznego, czyli popularnych karetek, ale dojdą do niego również 3 motoambulanse.
2: My będziemy kroczyć w Bielsku-Białej, bo tutaj nasi koledzy na Śląsku, czyli w Sosnowcu, w Katowicach, już od dłuższego czasu posiadali jednostki motocyklowe. My zaczynamy. Natomiast patrząc na nasz rejon, a nasz rejon zapobiegawczy jest Bielsko-Biała, miasto Bielsko, powiat bielski, ale i tak samo wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Cieszyna i Żywca, ten motocykl ma nam zabezpieczyć tereny dojazdowe i jak najszybsze dotarcie do pacjenta. Będziemy się tego uczyć, ale zarazem ze swojej strony serdeczne podziękowania za uruchomienie tego jednostek motocyklowych na terenie Podbeskid.
3: Panie wojewodo, szanowni państwo, bardzo się cieszę. To bardzo ważny dzień. Wystartują wreszcie systemowe motoambulanse. Tak jak wspominał kolega Waligura, my już od 3 lat na terenie województwa śląskiego jeździmy motoambulansami jako jednostkami współpracującymi w systemie. Naprawdę sprawdził się, naprawdę pokazuje, że możemy dojechać szybciej i niejedno życie już uratował. Dlatego bardzo serdecznie, panie wojewodo, dziękuję. Dziękuję również panu marszałkowi województwa za to, że wspiera tą inicjatywę, jaką są właśnie motoambulanse. Mamy nadzieję, cichą nadzieję, że tych ambulansów z każdego roku będzie więcej dla mieszkańców naszej aglomeracji. Motoambulansem szybciej dotrzemy do poszkodowanych. Dziękuję serdecznie.
4: Bardzo nas cieszy, że po kilku latach pewnych naszych inicjatyw oddolnych, też ze wspólnotów ratownictwa medycznego, motocykle zostały na stałe wpisane jako jednostki systemu ratownictwa medycznego. Na terenie kraju 20 takich jednostek zostaje uruchomionych, aż 3 właśnie w województwie śląskim, Bielsko-Biała, Katowice i Sosnowiec. Jako województwo śląskie posiadamy bardzo duże doświadczenie, i to w skali też kraju, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych motocykli do tej pory, jako jednostka współpracująca z systemem. Tylko w zeszłym roku tu na terenie Zagłębia motocykle w Jaworznie i w Sosnowcu ponad 700 interwencji medycznych. To pokazuje, jak bardzo ważny element w systemie ratownictwa medycznego stanowią motocykle. Tutaj po lewej stronie te motocykle są te motocykle, które będą ratować zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. I z mojej też strony podziękowania dla pana wojewody. My jesteśmy przygotowani do uruchomienia też więcej tych motocykli. One się sprawdziły, doświadczenia w tym zakresie mamy i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo to jest naprawdę jednostka, która ratuje życie. Te motocykle, które są w jurysdykcji pogotowia ratunkowego w Sosnowcu, zakupione z funduszy województwa śląskiego, a drugi motocykl z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Także też się cieszymy tutaj, że województwo wspiera te inicjatywy i wspiera te jednostki systemu. Dziękuję bardzo.
5: Panie wojewodo, szanowni państwo, my jako Śląska Policja jesteśmy niezmiernie zadowoleni i cieszymy się z tego, że do naszych policjantów, którzy już od dobrych 100 lat pełnią służbę na motocyklach służbowych, dołączą nasi koledzy z ratownictwa medycznego. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to przede wszystkim na to, że sprawniej, szybciej dotrzemy na miejsce zdarzeń drogowych, a chyba nie muszę tu nikogo przekonywać, że czas w takich zdarzeniach ma niezwykle istotne znaczenie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że nasza współpraca z pogotowiem ratunkowym będzie na jeszcze wyższym poziomie i tak jak powiedziałem, szybciej i bezpieczniej dotrzemy do celu.
1: Marek Wójcik, wojewoda śląski. Dzięki zmianom ustawowym

0: ratunkowym. Motoambulanse stały się pełnoprawnymi jednostkami systemu ratownictwa medycznego. Będą dysponowane do pacjentów. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w zatłoczonych miastach. Taki motoambulans będzie w stanie dojechać szybko do miejsca, w którym pacjent potrzebuje pomocy. Motoambulans jest w pełni wyposażony we wszystkie urządzenia, które są potrzebne do tego, żeby ratować życie pacjenta. W województwie śląskim zarówno pogotowie w Katowicach, jak i pogotowie w Sosnowcu już wcześniej wykorzystywało motoambulanse jako jednostki wspomagające w systemie. Takich wyjazdów w ubiegłym roku było około 1000. Natomiast dzięki zmianom ustawowym te rozwiązania związane z motoambulansami zostały się rozwiązaniami ogólnopolskimi i też dzięki temu, że jednostki będą pełnoprawnymi jednostkami ratownictwa medycznego, motoambulanse będą mogły być częściej dysponowane do pacjentów. Nasze pogotowia, zarówno katowickie, jak i sosnowieckie, były bardzo zaangażowane w to, żeby zmienić prawo tak, aby motoambulanse były pełnoprawnymi jednostkami ratownictwa medycznego, więc tutaj oba pogotowia były takimi inicjatorami, na pewno bardzo aktywne w tym procesie wypracowywania zmian ustawowych. Bielskie pogotowie do tej pory nie dysponowało motoambulansem, natomiast myślę, że dzięki współpracy z pogotowiem zarówno katowickim, jak i sosnowieckim, myślę, że bez problemu tutaj wymienią się różnego rodzaju dobrymi praktykami. Na taka sytuacja rzeczywiście to jest nowość, kiedy wchodzą motoambulanse w wielu pogotowiach w Polsce, natomiast na szczęście w województwie śląskim mamy też własne doświadczenia, więc myślę, że nasi ratownicy medyczni będą po prostu dzielić się tymi doświadczeniami ze swoimi kolegami. Na razie 3 motoambulanse, które pojawiły się w systemie, te 3 motoambulanse są w tych najbardziej zatłoczonych aglomeracjach. Natomiast w miarę rozwoju systemu ja nie wykluczam tego, że również pogotowie w Częstochowie będzie chciało utworzyć tego typu jednostkę. No, my jesteśmy na to otwarci, natomiast proszę zwrócić uwagę, że już i tak tych motoambulansów w województwie śląskim jest stosunkowo dużo, dlatego że na drogach całej Polski będzie jeździło 20 motoambulansów, z czego 3 będą jeździły u nas, więc no, mamy swoje doświadczenia, natomiast liczę na to, że ten system będzie się rozwijał i że motoambulanse staną się takim dobrym uzupełnieniem tych karetek, czyli zespołów ratownictwa medycznego. Ich w województwie śląskim też mamy bardzo dużo, bo 175, natomiast to też chcemy, żeby tych karetek było jak najwięcej.
1: Na Dolny Klaudiusz, dyrektor rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu. Od 1 maja na terenie całego kraju 20 takich jednostek motocyklowych. W województwie śląskim 3 takie jednostki w Bielsku, Białej, Sosnowcu i w Katowicach. Te doświadczenia, które mamy z województwa śląskiego, pokazują, jak bardzo ważnym i milowym, dobrym rozwiązaniem właśnie jest implementacja motocykli jako jednostka systemu ratownictwa medycznego, pełnoprawna. A za tym też idzie jednostka, która jest też finansowana od 1 maja bezpośrednio z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, podobnie jak zespoły ratownictwa medycznego. Ale te doświadczenia nasze pokazują, że motocykle naprawdę ratują życie. W zeszłym roku na terenie tej Zagłębia ponad 700 interwencji naszych motocykli ratunkowych. Wielokrotnie przy sytuacjach wypadków komunikacyjnych, zatrzymania krążenia. Jest to pierwsza jednostka systemu, która jest na miejscu. Jest to ratownik medyczny wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Karetka zawsze będzie na miejscu zdarzenia później niż dojazd motocykla ratunkowego, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia najważniejszy jest czas. Jak skracamy czas, ta jednostka skraca czas, no to może tylko przynosić pozytywne skutki. Także bardzo się cieszymy, bo od wielu lat zabiegaliśmy o to, aby właśnie motocykle ratunkowe były jednostką systemu ratownictwa medycznego. Ta inicjatywa była przez wiele środowisk, wiele dysponentów. Cieszę się, że wspólnymi siłami, bo to było wiele organizacji różnych, które wspierały tą inicjatywę. Zresztą Ministerstwo Zdrowia też od kilku lat pozytywnie wypowiadało się na temat uruchomienia motocykli. No, kwestia była przyjęcia nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. No tu trochę czasu to trwało, no, kilka lat, tak, ale w zeszłym roku ta nowelizacja była. Mniej więcej właśnie poprzez tą nowelizację te motocykle ratunkowe zostały wpisane jako jednostka systemu i finansowane bezpośrednio z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 maja do 30 września, bo taki jest zakres ustawowy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby motocykl był uruchomiony wcześniej czy później zakończył. Tak jak u nas w Sosnowcu, ponieważ u nas w Sosnowcu motocykl ratunkowy funkcjonuje już od 1 kwietnia. Tak? Także dzisiaj jest miesiąc funkcjonowania w tym sezonie motocykla ratunkowego jako jeszcze jednostka współpracująca. Do tej pory, jako i też w poprzednich latach, jako jednostka współpracująca systemu, tak, było finansowane własne albo przy pomocy źródeł zewnętrznych. Natomiast ta jednostka systemu nie jest tylko to, że jest wpisana do systemu i z jednostką systemu, tak jak karetka naziemna czy karetka lotnicza, ale jak jest wpisana w wojewódzki plan działania systemu, to również jest finansowana ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. To finansowanie jest identyczne, takie same.

0: ma jak zespół ratownictwa medycznego, nie o kwotę, ale ryczałtowo. Tak, więc tutaj też no, to finansowanie jest ważnym aspektem i za jednostką systemu właśnie też to finansowane jest zabezpieczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No jeżeli chodzi o zakup motoambulansu, no to jest około 160-220 tysięcy złotych, w zależności od modelu. To oczywiście jest zakup samego motocyklu, który jest przygotowany jakby do działań w ramach systemu ratownictwa medycznego i mówimy o kwestii sprzętowej. W zeszłym roku Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu wygrało marszałkowski budżet obywatelski i w ramach tego budżetu zakupiliśmy motocykl wraz z wyposażeniem tego motocyklu w sprzęt i zakup ze sprzętem 519 tysięcy złotych. Także tutaj, jeżeli chodzi o koszty motocykla z wyposażeniem, no to mówimy o kilkuset tysiącach złotych. Każda minuta szybciej dotarcia na miejsce zdarzenia to są większe szanse na przeżycie. Dlatego też te motocykle są uruchomiane w Sosnowcu, w Katowicach, w Bielsku Białek, czyli w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, gdzie w ciągu dnia, bo motocykle funkcjonują w ciągu dnia od 7 do godziny 19, no ruch komunikacyjny, nawet jeżeli to jest blisko, wydałoby się blisko od miejsca stacjonowania, to ten dojazd karetką nawet na scenach świetnych dźwiękowych to jest kilka, czasem kilkanaście minut. Natomiast tutaj motocykl, nawet jak są korki i tak dalej, no może dojechać szybciej. Dlatego te motocykle zawsze najlepiej się sprawdzą właśnie w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, no bo tam one są najbardziej potrzebne. Poza tym też ilość zdarzeń, które są, no to najwięcej właśnie jest miasta, bo to zasady, motocykl ratunkowy powinien być dysponowany do miejsc publicznych, tak, z samego założenia, zatrzymania krążenia, wypadki komunikacyjne, ale również w sytuacji, kiedy na przykład nie ma zespołu ratownictwa medycznego, jest dysponowany z innej podstacji, czy z ościennej stacji pogotowia, a jest na przykład, nie wiem, na czwartym piętrze zatrzymanie krążenia, to motocykl również interweniuje, tak, tutaj ta decyzja należy do dyspozytora medycznego, bo uruchomienie motocykli ratunkowych jest na takich samych zasadach jak zespołu ratownictwa medycznego, czyli dyspozytor medyczny decyduje o zadysponowaniu motocykla. Może dysponować motocykl, zespół ratownictwa razem, motocykl z lotniczym pogotowiem, ale też w wielu wypadkach może sam motocykl wysłać do zdarzenia, a w sytuacji, kiedy na miejscu byłby potrzebna pomoc, w szczególności w elemencie transportu, no bo motocykl nie transportuje pacjenta, no bo nie ma takiej możliwości, to wtedy jest dysponowany zespół ratownictwa medycznego.
1: Podinspektor Mirosław Dybich, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Współpraca między policjantami a pogotowiem ratunkowym jak najbardziej jest, my nigdy nie narzekaliśmy, jest 100%. A jak nam pomoże? Pomoże przede wszystkim w szybszym dotarciu do celu. No nikogo chyba tu nie muszę przekonywać, aglomeracja śląska, kilkadziesiąt tysięcy ruchu na poszczególnych drogach samochodów dziennie, tak? Mamy bardzo duże zagęszczenie ruchu i nie zawsze da się zrobić korytarz życia, o którym niedawno też rozmawialiśmy. Motocykl, czy to motoambulans, czy policjanci, którzy ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na motocyklach służbowych, na pewno sprawniej i szybciej dotrą do miejsca zdarzenia drogowego, wypadku drogowego. My w celu zabezpieczenia procesowego, ustalenia przyczyn, a ratownicy medyczni w celu ratowania życia. I tu chyba, tak jak powiedziałem, nikogo nie trzeba przekonywać. Czas gra niezwykle istotną rolę. Każda sekunda, każda minuta, kiedy my będziemy szybciej na miejscu zdarzenia drogowego, może uratować życie każdej ofiary.
2: Aligura Wojciech, dyrektor Bielskiego Pogotowia.
3: W jaki sposób Wam pomoże ten motoambulans?
2: Na pewno podstawowa rzecz to w czasie dotarcia do pacjentów. To jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o uruchomienie motoambulansu. Przesiadają się, bo jeżeli chodzi o pracowników, 6 doświadczonych ratowników, którzy na co dzień już mają swoje doświadczenie w zespołach ratownictwa, przesiada się w tej chwili na te ambulanse. Myślę, że patrząc na nasz teren, czyli ten teren Podbeskidzia, miasta Bielska-Biała i powiatu bielskiego, tych otwierających się dróg szybkiego ruchu, pomoże nam to w szybszym dotarciu do zdarzeń mających miejsce na terenie naszego miasta. Naprawa, prace na infrastrukturze są tak duże na naszym terenie, powstające drogi, że myślę, że najszybszy ambulans nie zdąży. No, powiedzmy sobie szczerze, czy to będzie motor, czy to będzie karetka. Jak my nie podejmiemy jako mieszkańcy, ludzie działań podstawowych, to nic nam nie pomoże. I tu jest najważniejsze przesłanie, ażeby niestety nie bać się, pomóc pacjentowi podstawową rzecz. Udrożnić drogi oddechowe, zabezpieczyć pacjenta, miejsce zdarzenia, a my dojedziemy.
4: SK Śląsk.
5: PGG i produkcja węgla przyszłości w kopalni Piasty Ziemowit w Bieruniu. Na rynek trafia węgiel z dodatkiem paliwa błękitnego. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
6: Krzysztof Rogalski, kierownik działu przeróbki mechanicznej węgla kopalni Piast Ziemowit. To, czego teraz nie widzimy, to węgiel zmagazynowany został w zbiornikach, które się znajdują nad linią paczkującą. Jest tam zmagazynowany po uprzedniej klasyfikacji, czyli wysianiu do odpowiedniej granulacji. Jest również zmagazynowany tam komponent, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli Błękitny Plus. Następuje wymieszanie produktów i już gotowy produkt w postaci karolinki, bo jesteśmy w miejscu, w którym się produkuje karolinkę, trafia do urządzeń pakujących. Jak Państwo widzicie, mamy dwie maszyny pakujące. Za chwileczkę rozpocznie się proces. Zdolności produkcyjne naszego węgla są następujące. Około 400 ton na dobę możemy wyprodukować tego węgla. To jest około 100 tysięcy ton na rok. Chwileczkę jeszcze muszą się maszyny pozałączać, sprężarki, odpowiednie instalacje. Zanim trafi tutaj do zbiorników węgiel, on musi być przesiany, wzbogacony, czyli jakby musi być najwięcej składnika użytecznego w tym węglu. Musi być odpowiednio dosuszony, tak żeby nasz klient miał suchy opał. I tak przygotowany węgiel może trafić jedynie do procesu pakowania.
7: I rozumiem, że do worka nic przypadkowo nie wpada.
6: Nie, nie pada. Ponadto jest on jeszcze na różnych etapach wydzielone z niego możliwe części ferromagnetyczne, tak żeby żadna śrubka, nakrętka nie wpadła do instalacji podającej do kotła. Błękitne jest to paliwo poddane obróbce termicznej, w trakcie której dochodzi do odgazowania szkodliwych substancji.
7: I to już jest proces pakowania.
6: To już jest proces pakowania. Oczywiście to jest początek tego procesu pakowania. Za chwileczkę dojdziemy do paletyzowania i magazynowania.
7: Każdy worek liczy 20 kg.
6: Każdy worek liczy 20 kg, jest dwukrotnie ważony. Na początku przed skierowaniem do worka, a następnie kontrolne ważenie potwierdzające jego wagę.
7: Ja jeszcze dopytam o takie statystyki. Ile w miesiącu wychodzi worków w teren?
6: Ja powiem w ten sposób. Zdolność produkcyjna naszej linii to jest około 400 ton na dzień. To w zależności od liczby dni roboczych 8 do 10 tysięcy, uwzględniając jeszcze dni wolne od pracy, około 100 tysięcy ton na rok.
8: Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
7: To proszę powiedzieć, panie prezesie, czym szczególnym wyróżnia się węgiel błękitny od tych, który no, od lat znamy i pamiętamy?
8: Jest to węgiel, który jest pozbawiony części lotnych, to znaczy jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego i spełnia wszelkie wymogi rozporządzeń jakościowych nakładających na paliwa stałe ograniczenie pewnych części, które w samym węglu się znajdują. Tu na myśli rozporządzenie jakości paliw, które przewiduje, że w 2031 roku praktycznie dzisiaj produkowane przez polskich producentów paliwa zostaną z rynku wyeliminowane. Ten nasz dzisiejszy produkt powoduje, że po tym 2031 roku będziemy mieli produkt, który będzie mógł być w sprzedaży. To wszystko po to, aby polski producent, polski kontent był tutaj przez Polską Grupę Górniczą stosowany. Co jest alternatywą? Alternatywą dla nas jest import węgla i nie chcielibyśmy, aby nasze produkty, polskie produkty zostały zastąpione przez import.
7: Tak, czy to będzie węgiel na każdą kieszeń?
8: Myślę, że będzie na każdą kieszeń. Myślę, że każdy odbiorca to będzie w stanie ocenić, na ile dla niego ważna jest ta jakość. Jestem przekonany, że będzie ta cena zaakceptowana przez naszych odbiorców tego węgla.
7: Jaka to będzie cena?
8: Proszę pytać naszych sprzedawców i dosięgać do naszych cenników. Praktycznie węgiel będzie mógł być korzystany przez każde gospodarstwo domowe, niezależnie od kotła, jaki posiada. Praktycznie każdy kocioł węglowy w gospodarstwie domowym będzie mógł to paliwo spalać. Myślę, że tak, będziemy rozwijać ten produkt, będziemy go promować w zależności od wielkości zapotrzebowania, będziemy dostosowywać naszą produkcję. Tutaj chciałbym zaapelować też do wszystkich osób, którym ochrona środowiska jest bliska, a po to, aby ten produkt wspólnie z nami promowały. Mówię tutaj o władzach samorządowych, władzach rządowych, po to, żeby ten produkt był produktem promowanym przez nas wszystkich.
7: A proszę powiedzieć, panie prezesie, my będziemy mogli ten węgiel kupić w workach, czy też luzem?
8: Na chwilę obecną ten węgiel będziemy sprzedawali w workach, 20-kilogramowe worki.
7: Czyli w zasadzie, jeżeli ktoś chciałby dzisiaj ograniczyć ilość smogu i chciałby nie kopcić, to jak dzisiaj kupi taki węgiel, to przysłuży się jakości powietrza.
8: Zdecydowanie przysłuży się jakości, poprawi jakości powietrza wokół swojego domu.
3: Iwona Szczygioł,

0: Proszę powiedzieć, co wyróżnia węgiel błękitny od tradycyjnego węgla, który no, na co dzień znamy już od lat?
1: Wyróżnia je przede wszystkim dodatek błękitnego paliwa. Ten dodatek powoduje, że zmniejsza się emisja szkodliwych substancji do środowiska o minimum 30%.
0: To znaczy, że śmiało można powiedzieć, że to jest stricte proekologiczne paliwo.
1: Nie chciałabym używać tego sformułowania, ponieważ do węgla jest ono niepopularne. Natomiast jest to na pewno paliwo niskoemisyjne, o obniżonej emisyjności i wpływające korzystnie na jakość powietrza w sezonie grzewczym w naszych miejscowościach.
0: I jego, ten węgiel, można już kupić, rozumiem?
1: Wprowadziliśmy do naszej oferty te dwa produkty z linii błękitny, Karolinka błękitny i Pieklosz błękitny. Będziemy tą linię poszerzać w niedalekiej przyszłości.
0: A że nie trzeba na przykład zmieniać instalacji w domu, może Pani to o tym powiedzieć?
1: Tak, bo są to tradycyjne groszki, które znamy, karlik i pieklosz, które zostały wzbogacone paliwem błękitnym o zbliżonym uziarnieniu do groszków, w związku z czym mogą one być wykorzystywane w istniejących instalacjach bez konieczności ich modernizacji.
0: No tak pięknie mówi się o tym, że on jest w zasadzie bezdymny, czyli jak jest spalany, to w kominie nie widać tego dymu, rozumiem tak?
1: Bezdymny jest dodatek błękitny, natomiast już gotowy produkt, czyli Karolinka błękitny i Pieklosz błękitny, mamy certyfikaty na to, że obniża emisję szkodliwych substancji, czyli pyłów zawieszonych i benzoalfapirenu do środowiska na poziomie ponad 30%.
0: A mogłaby Pani jeszcze wytłumaczyć naszym słuchaczom właśnie, co się zmieni od 2031 roku?
1: Sukcesywnie, zgodnie z rozporządzeniem, są wprowadzane coraz bardziej zaostrzone normy, jeżeli chodzi o parametry jakościowe węgla. Będą nowe wymagania, to znaczy będzie musiała być odpowiednia wartość opałowa, mniejsza zawartość popiołów w węglu sprzedawanym do rynku komunalno-bytowego, mniejsza zawartość siarki i odpowiednie parametry użytkowe.
0: I rozumiem, że wtedy, jeżeli ktoś nie będzie chciał rezygnować z palenia węglem, to wtedy przychodzi mu naprzeciw te paliwo błękitne.
1: Tak można powiedzieć, że na pewno paliwo błękitne, a również groszki Karolinka i Pieklosz błękitny z linii błękitny będą spełniać te parametry, które są zapisane w rozporządzeniu po roku 2031.
2: Szymon Stączyński.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, bo my generalnie jak mówimy węgiel, to węgiel czarny, a tutaj mamy węgiel błękitny. To co to oznacza?
2: Oznacza to, że to już nie jest węgiel. Jest przetworzonym węglem. Powstaje oczywiście z węgla, nie dodajemy tam niczego. Przetwarzamy go wyłącznie termicznie w odpowiedniej atmosferze. Natomiast nazwa błękitny nie bierze się od koloru samej substancji, a od koloru, jakim się spala. On się spala na błękitno, nie na żółto, tak jak klasyczny węgiel, ze względu na obniżoną ilość części lotnych, które w naszym procesie są pobierane z węgla po to, żeby mniej emitował tego substancji smogotwórczych, czyli tych zanieczyszczających środowisko i generujących smog. Tak? To znaczy stąd bierze się nazwa. Nazwa wzięła się z błękitnego płomienia, który powstaje podczas spalania.
0: Rozumiem. I proszę powiedzieć, ile zawartości tego błękitnego paliwa jest w tym całym worku?
2: W linii błękitnej, w klasie błękitnej, w tych dwóch produktach, o których mówimy, jest minimum 15%. Natomiast jest jeszcze trzeci produkt Polskiej Grupy Górniczej, Błękitny Plus, w którym jest 100%.
0: A proszę powiedzieć, jak on przyczynia się do poprawy jakości powietrza w miastach? No bo mówi się o kopciuchach, o tym, żeby odchodzić od węgla, a nie każdy chciałby od tego węgla odchodzić, bo mówi się cały czas, że węgiel jednak najlepiej grzeje w domu.
2: Węgiel jest efektywny energetycznie, to na pewno. I jeżeli mówimy o wymianie kotłów, to oczywiście ma to sens. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co generuje piec zasilany węglem, to w porównaniu ze zwykłym węglem, ten sam piec przy wykorzystaniu klasy błękitnej będzie generował o 30% mniej tych cząstek, z których zbudowany jest smog. Przy czym większa różnica jest jeszcze w czymś, co jest bardzo niebezpieczne, w benzoalfapirenach. One są spalane przy pomocy dodatku błękitnego, ponieważ on się pali w nieco inny sposób niż węgiel i on wychwytuje ze spalin benzoalfapiren. Jest to w przypadku, im większa zawartość błękitnego węgla w paliwie, mniej części smogotwórczych wydostaje się na zewnątrz. Przy tych produktach jest to minimum 30%, przy czystym błękitnym nawet 90%. To oznacza, że wymiana samego paliwa bez wymiany pieca redukuje emisję o minimum 30%. Jest osobna klasa dla paliw bezdymnych. One nazywają się paliwa odgazowane termicznie i one są już dzisiaj uwzględnione w rozporządzeniu ministra o jakości paliw. No i jest to paliwo przyszłości ze względu na to, że są miejsca, w których bardzo trudno pozbyć się spalania węgla, natomiast wymiana paliwa w tym miejscu powoduje, że optycznie wygląda to jak spalanie gazu.
3: Magazyn palet, skąd pobierane są palety, w sposób w pełni automatyczny, kierowane są do paletyzatora, na paletyzatorze układane są

0: 10 warstw worków, po 5 na każdą warstwę, 50 worków, 1 tona, opakowanie zbiorcze.
1: Taką taśmę to obsługuje tylko jedna osoba, widzę? To
0: może nie, całą linię około 3 osoby tutaj obsługują. Raczej dla celów kontrolnych niż jakby z powodu obsługi bezpośredniej.
1: Ale to jest tak, że ten proces trwa całą dobę? Czy tylko...
0: Tak, tak. Zakład pracuje w układzie 3 zmian roboczych. Państwo przed chwileczką widzieli, windy dociskania do tacy ma uformować warstwę, tak aby w całym słupku nasza paleta była równa. To też ma bardzo ważne znaczenie w trakcie transportu.
1: Bo w jednej palecie ile się mieści?
0: 50 worków.

0: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
1: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
0: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: I po reklamie.
3: Hity na czasie.
4: Hity na czasie.
5: Numer 1.

0: Śląsk. SK Śląsk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Mati Fuczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie

0: Tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Mati Fuczyło to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 20.
2: That might be toxic, don't touch it.

0: Gips i Kukon, ich nowość pod tytułem Ty Masz, to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebono Fide, Zalia i Faust, Nie Ucieknę, to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SK.pl, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl 17.

0: bounce.
1: Łajcior 2115, Palar i ich Bounce to tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca, a więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym